no na kakene dana za khala guq la huk asal chigana shonu me za li guq hona la changera binkil to kharan sale hun kabala

Zebruk ilis negocio, osapta zebruk ilis kawila libri, seila libri chor, pantio shatye señor, y patas lintu ama chich, kuxisalak angel rahral kutank. Amén.